0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
2: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
0: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumację na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
3: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
0: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal.
4: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
0: Poseł brał udział we wczorajszych uroczystościach tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również na drogach publicznych. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów i niepublikowanie w internecie zdjęć przedstawiających ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg. Mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
5: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
0: Na wolności żyje około 7000 żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wracają gorące dni. Dziś 27 stopni na zachodzie Polski, podobnie w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w górach około 22. Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy dziś trochę słońca, ale być może też trochę deszczu, raczej przelotnego, choć może być intensywny, na przykład na północnym wschodzie. Możliwe są też burze.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Konin FM.

0: Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokal reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Dorota Werdycka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
6: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
7: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
6: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
4: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7 tysięcy hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
8: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
4: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
5: Konin FM. Pogoda.
9: A sprawdźmy, jak ten początek tygodnia wygląda i się zapowiadają kolejne dni. No takie około 17 stopni mamy w tym momencie w Wielkopolsce. Wiatr 9 km na godzinę, w porywach 19, 1020 hektopaskali to ciśnienie i ono będzie się raczej utrzymywało w najbliższych godzinach. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 25 kresek, jutro też tak samo. Około 25 stopni. A około 30 spodziewajmy się w granicach piątku, soboty.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, w poniedziałek. Po siódmej opowiem o remontach w obiektach kultury w naszej okolicy, no a potem zapowiem rodzinny rajd rowerowy i festyn, które odbędą się w północnej części powiatu konińskiego. Dzień dobry, zapraszam. Do 10 jesteśmy razem.
5: Konin FM.

adaptacja i kompleksowy remont przestrzeni edukacji muzycznej i działalności artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. To jest zadanie remontowe, na które samorząd wielkopolski przyznał środki w ramach programu Kulisy Kultury, ale oprócz tego pieniądze przyznano także gminie Słupca na poprawę funkcjonalności biblioteki publicznej. W tym roku na liście projektów do dofinansowania znalazło się w sumie 32, na realizację których z budżetu województwa popłyną łącznie 3 miliony złotych. Dzięki poprawie infrastruktury lokalne ośrodki kultury będą mogły rozszerzyć swoją ofertę. Kulisy Kultury to jest taki program, w ramach którego lokalne samorządy otrzymują wsparcie na remonty domów kultury, muzeów czy bibliotek. Mogą wyremontować istniejące ośrodki albo przystosować inne budynki do celów kulturalnych.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
7: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Reklama.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 13 lipca imieniny obchodzą Małgorzata oraz Sara, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, święto gitary, energii, scenicznego bałaganu i muzyki, która od lat udowadnia, że nie wszystko w życiu musi być grzecznie ustawione w szeregu. A co dawniej się działo w Polsce i na świecie? Chyba dzisiaj bardziej w Polsce. A nie, na świecie też coś będzie. Dobra.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1832 roku amerykański badacz Henry Schoolcraft odkrył źródło rzeki Mississippi, czyli znalazł początek jednej z tych rzek, które bardziej wyglądają jak osobny rozdział geografii niż zwykła linia na mapie, i właśnie tej rzeki, która jest znana chyba każdemu miłośnikowi westernów. W 1866 roku w Olsztynie wybuchła epidemia cholery. W 1869 roku w Łodzi uruchomiono gazowe oświetlenie ulic i placów. Miasto zaczęło więc po zmroku wyglądać trochę lepiej. W 1882 w Warszawie też coś uruchomiono, ale była to pierwsza sieć telefoniczna. W 1897 roku Marconi otrzymał amerykański patent na telegraf bez drutu, no, czyli już takie zaczątki radia, można by powiedzieć. W 2006 roku z kolei w Polsce Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jannik Sinner z piątym wielkoszumowym triumfem. Włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.
3: Yeah, amazing, amazing achievement.
2: Ponowne zwycięstwo w Wimbledonie jest niesamowite. Cieszę się również, że to był finał na najwyższym poziomie. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa. Czujesz tremę, kiedy budzisz się w ten niedzielny poranek. A to absolutnie wyjątkowy dzień i nigdy nie wiesz, ile razy będziesz mógł wrócić, żeby taki finał rozegrać. Sinner umocnił się na pozycji lidera rankingu, a Zwieriew awansował na drugie miejsce. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów w ostatnim meczu w Osace. Biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3. I to gospodynie turnieju zagrają Final Eight w Macau. Fazę zasadniczą wygrały Amerykanki, które w ćwierćfinale w Macau zmierzą się z Chinkami. Włoszki zagrają z Holenderkami, Brazylijki z Japonkami, a Turczynki z Kanadyjkami. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na 9 pozycji. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. Etap skrócono o 30 km z uwagi na upały. Van der Poel najszybciej finiszował z czteroosobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: Będzie pokaz ratownictwa i sprzętu strażackiego, będą trampoliny, będą dmuchane zamki, warsztaty tworzenia breloczków. Grochówka też będzie i mnóstwo różnych atrakcji, ale wcześniej wszyscy wybiorą się na przejażdżkę. W gminie Sąpolno ruszyły przygotowania do 7. rodzinnego rajdu rowerowego. Organizatorzy zapewniają, by nie martwić się o kondycję, bo ta trasa zostanie przygotowana w taki sposób, aby w rajdzie mogli wziąć udział wszyscy. Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi uczestnicy. Będzie krótka, łatwa i bezpieczna, a tempo przejazdu zostanie dostosowane do możliwości całej grupy. Rajd ruszy 9 sierpnia o 14 z boiska sportowego w Lubsztówku i na zakończenie wszyscy będą bawić się na wspomnienie festynie z okazji trwającego lata.
1: Konin FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

ulica Karola Szymanowskiego 4. Tam dziś energetycy planują coś fajnego robić z kablami. I to już za chwilę, bo od 8 rano do 13 nie będzie prądu. Od 11 do 15 na przerwę muszą szykować się mieszkańcy okolic Kramska, a dokładnie części i Kramska, i Bilczewa, jak również miejscowości Kramsk-Pole. Powiat Kolski, tam od 9 do 14 przerwa na ulicy Leśnej w Osieku Wielkim, w gminie Osiek Mały. Powiat Słupecki, również 9-13, część Orchowa, w tym ulice Bernardczyka, Kościuszki i Trzemaszyńska oraz miejscowość Orchówek. A jakby coś nieplanowanego działo się z prądem, dzwońcie pod numer 991 do pogotowia energetycznego.

0: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
0: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%. Najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał. Dziś, jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Service, mówi Monika Banyś-Bator.
3: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
0: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, a także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pienkosz.
4: 42% osób bierze nad godziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
0: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Sprawdźmy, jak początek tygodnia w naszej okolicy. 18 stopni, około właśnie takiej temperatury mamy średnio w tej chwili w Wielkopolsce. Wiatr minimalnie szybszy, 10 na godzinę, w porywach 22 km na godzinę osiąga taką prędkość, a ciśnienie bez zmian od rana 1020 hektopaskali. W Koninie dzisiaj spodziewajmy się maksymalnie 25 stopni, jutro też będzie około 25 kresek w naszym mieście, a takich temperatur około 30 spodziewajmy się w piątek, sobotę.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Witam po 8 w wakacyjny poniedziałek. Za chwilę o zmienionej trasie autobusu MZK na osiedlu Łężyn. Następnie o remoncie drogi w gminie Przykona. Samorząd przeprowadzi pracę z własnych środków, bez żadnego dofinansowania. W tej godzinie będzie też propozycja od Konińskiego Skardu dla nauczycieli, którzy już teraz myślą, jak w nowym roku szkolnym uatrakcyjnić zajęcia, a przed 9 zaproszę na dzisiejsze spektakle teatrów ulicznych.

od dzisiaj są zmiany na linii numer 56. Autobusy kursują już trasą sprzed remontu wiaduktu. Wiadukt był dawno temu remontowany, no ale dopiero teraz to wszystko wraca do normy, czyli od skrzyżowania z ulicą Ślesińską i Łężyńską dalej Ślesińską przez

0: Honoratkę i ulicę Nowiny do skrzyżowania z Łężyńską. No jak wyjaśnia MZK, są już obsługiwane przystanki Łężyńska, to przy Ślesińskiej w kierunku na Łężyn, cmentarz Łężyn, ten przystanek przy ulicy Nowiny w kierunku na Bernardynkę, no i cmentarz Łężyn też przy Nowiny, ale w kierunku ulicy Ślesińskiej. Z obsługi wyłączone, natomiast zostały przystanki przy ulicy Księdza Palenickiego oraz jeden z przystanków na Łężyńskiej. Te wprowadzone zmiany to odpowiedź na wnioski mieszkańców osiedla Łężyn. Mają one na celu poprawę dostępności komunikacji miejskiej w tej części Konina.
1: Konin FM 104.1. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

w gminie Przykona w powiecie tureckim podpisano umowę na remont drogi Bądków I – Boleszczyny. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Szkoła. No, taka fajna współpraca. Tu powiedz turecki, tutaj koło. Koszt 826 tysięcy. No i co ciekawe, realizacja tego zadania zostanie dokonana tylko i wyłącznie ze środków własnych gminy. Tu nie było narzekania, że oj, nie mamy dofinansowania, to nie będziemy remontować. Nie. Gmina też ma swoje pieniądze i też może z tych budżetów robić różne inwestycje, tak jak właśnie ta druga. A przyczyni się to do poprawy stanu infrastruktury oraz do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z tego właśnie odcinka w gminie Przykona. Ta druga ma zostać przebudowana już do końca października.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko cztery drużyny i to te, które od początku stawiano w roli faworytów do triumfu. W półfinałach mundialu zagrają Francja z Hiszpanią i Anglia z Argentyną. Ten pierwszy mecz jutro w Dallas, ten drugi w środę w Atlancie. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messi o tytuł króla strzelców, a szanse mają także Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Hiszpanie liczą na błysk Lamine Yamala, ale Francuzi nie zamierzają się na nim szczególnie skupiać, mówi obrońca Ibrahima Konate. W ogóle o tym nie myślimy, bo Hiszpania to wyjątkowy zespół z ogromną liczbą indywidualności. Celem nie jest skupianie się tylko na jednym konkretnym zawodniku, bo wszyscy właściwie mogą sprawić nam problemy. To nie tylko Lamine Yamal. Wiem, że ponoć powiedział, że powinniśmy się ich bać, ale szczerze, to my nie obawiamy się nikogo, choć do każdego meczu podchodzimy z pokorą. Oba półfinały rozpoczną się o 21:00. Francja z Hiszpanią zagra jutro, a Anglia z Argentyną w środę. Jannik Sinner obronił tytuł w Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Turniej kobiet po raz pierwszy wygrała Czeszka Linda Noskowa. Heroiczna walka uciekinierów z goniącym ich peletonem. Mathieu van der Poel wygrał dziewiąty etap Tour de France, przywożąc czterosłową ucieczkę 6 sekund przed rozpędzoną główną grupą.
6: Super hard day.
5: To był super ciężki dzień. Początek turu nie był najlepszy dla naszego zespołu, ale myślę, że jak zawsze zachowaliśmy spokój. Mamy tutaj naprawdę fajną grupę i cały czas wierzymy, że karta się odwróci. Kosztowało mnie to jednak dziś mnóstwo energii, żeby utrzymać tę ucieczkę przy życiu. Presja ze strony peletonu była ogromna. Drogi koszmarnek na ucieczkę przez cały czas wiało nam prosto w twarz, ale cieszę się, że udało mi się postawić kropkę nad i. Po pierwszym tygodniu liderem wielkiej pętli jest główny faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar, który wygrał dwa etapy. Na te swoim głównym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi. Mark Marquez wygrał Grand Prix Niemiec 11. rundę motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Hiszpan odniósł 10. zwycięstwo na Sachsenring, wyrównał tym samym rekord włoskiej legendy Giacomo Agostiniego w liczbie wygranych na jednym torze.
0: Konin FM.
4: Konin FM. Natura.

0: Centrum Kultury i Sztuki ma propozycję dla nauczycieli na nadchodzący rok szkolny. Chodzi o wyjścia z klasą do kina. Właśnie ruszył nabór do projektu Edukacja Młode Horyzonty. To coś znacznie więcej niż seans filmowy, bo każdą projekcję w Konińskim Oskardzie poprzedza właśnie prelekcja. A belfrowie otrzymują potem gotowe materiały dydaktyczne, które ułatwiają im pracę przy wykorzystaniu tego filmu podczas lekcji. Nowy rok szkolny będzie też z nowościami. Będą nowe cykle, dające jeszcze większą swobodę wyboru repertuaru. W ramach programu realizowane będą właśnie takie cykle edukacyjne jak Świat filmu, to dla klas 4-6, czy Kino dialogu, O nas i dla nas, dla uczniów klas 7 i 8, a z kolei zajęcia indywidualne, takie indywidualne cykle filmowe przygotowano zarówno dla najmłodszych klas podstawówek, jak i dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Konin FM.

Dziś ostatni dzień festiwalu Otwórz okno na kulturę. Uliczne spektakle tym razem zobaczymy w sercu konińskiej Starówki, czyli na Placu Wolności. Na początek o 20:30 Koniński Teatr Tańca wystawi sztukę zatytułowaną Sztetl. To jest opowieść o historii Żydów, którzy przed wojną współtworzyli społeczność naszego miasta. A na finał zobaczymy przedstawienie Teatru Tate z Krakowa. Peregrinus to spektakl, który pokazuje dzień z życia współczesnego człowieka w takiej efektownej, wizualno-choreograficznej formie, z groteskowym przymrużeniem oka. Dotkliwie obnaża pułapki współczesnego świata, w które masowo dajemy się łapać. I ten spektakl zobaczymy dziś o 21:30 na Rynku. Konin FM.

0: Nie wycofano się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardycka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
3: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
2: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
5: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
2: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
0: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
6: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
0: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazę USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Almeria. Zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
7: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
0: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
8: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
0: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Sprawdzamy, jak ten początek tygodnia wygląda. 19 stopni, około 19 mamy właśnie w tej chwili w Wielkopolsce. 10 km na godzinę prędkość wiatru tutaj się nie zmieniła, chociaż w porywach jest minimalnie słabiej, 21. I bez zmiany ciśnienie 1020 hektopaskali w regionie. A w ciągu dnia w Koninie dzisiaj maksymalnie 25 stopni, jutro też około 25 kresek w naszym mieście. A jeśli chodzi o temperatury takie wyższe, no to już bliżej kolejnego weekendu. Piątek, sobota, wtedy około 30 stopni możemy się spodziewać.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w poniedziałek. O czym po dziewiątej? Gdy latem nie trzeba ogrzewać, gminy wymieniają piece, za chwilę zajrzę w okolice Słupcy. Potem o konkursie dla mieszkańców okolic Turku i Koła na najbardziej naturalny przydomowy ogródek. Następnie zajrzę do wyników generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce, a na koniec podpowiem, jak klimatycznie będzie można spędzić końcówkę rozpoczynającego się tygodnia.

nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach komunalnych gminy Słupce. W 5 lokalizacjach pożegnano właśnie stare piece na węgiel i jako groszek zastąpiły je nowoczesne kotły gazowe oraz kotły na pellet. To 2 obiekty w Cieninie Kościelnym, 2 budynki w Cieninie Zabornym oraz 1 w miejscowości Wierzbocice. Dzięki temu w gminie zmniejszy się ilość zanieczyszczeń powietrza. Ta inwestycja została sfinansowana ze środków rządowych, a kosztowało to w sumie 2 miliony.

0: Pralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: Budzimy
1: wschodnią Wielkopolskę.
2: Turkowska Unia Rozwoju Tur ogłosiła konkurs Ogród Przyjazny Naturze. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Władysławów oraz Turek, jak również, co ciekawe, Kościelec w powiecie kolskim. Do 29 lipca można zgłaszać ogrody i ogródki przydomowe, wypełniając internetowy formularz oraz przesyłając co najmniej 10 zdjęć przedstawiających ten właśnie nasz zielony zakątek na prywatnej posesji. Komisja konkursowa zwróci uwagę m.in. na naturalne metody pielęgnacji ogrodu, na rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności, także na rodzime gatunki roślin i na stare odmiany, jak również na walory użytkowe, edukacyjne i dekoracyjne naszego ogrodu. Czekają nagrody.
0: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszlemowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Arena Sabalenka. Spory spadek zanotowała Iga Świątek, jest teraz ósma. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwanińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali cztery najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
2: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
1: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasburg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Zastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na dziewiątym miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.

0: Właśnie opublikowano wyniki generalnego pomiaru ruchu. Takie pomiary zostały przeprowadzone na drogach wojewódzkich w aż 265 punktach, także w okolicach Konina z wykorzystaniem kamer do wideorejestracji. No i na przykład trasą Kazimierz Biskupi Konin w ciągu doby przejeżdża średnio 8276 pojazdów, a odcinkiem Kramsk Konin 6844 samochody osobowe, motocykle, ciężarówki czy autobusy. To zestawienie opublikowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uwzględnia podział na poszczególne kategorie pojazdów. Można to znaleźć w internecie, te wszystkie wyniki. A co ciekawe, policzono też liczbę przejeżdżających w ciągu doby rowerów. No i na przykład w miejscowości Święte to zaledwie 35 sztuk. W ogóle wszędzie to tak od 10 do 60 sztuk na dobę, jeśli chodzi o ruch rowerowy przy tych drogach wojewódzkich. Te zebrane dane służą do planowania i do projektowania inwestycji drogowych oraz do analiz środowiskowych i ekonomicznych.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta.

Już teraz podpowiadam, jak będzie można spędzić początek przyszłego, no tego najbliższego weekendu, bo nie dość, że w otoczeniu zieleni, to na dodatek blisko jeziora. Przez całe wakacje w Ślesinie trwa bowiem cykl piątkowych wieczorów pod lipą. Za kilka dni w Miejskim Parku będzie można posłuchać przebojów Krzysztofa Klęczona, a wykona je Piotr Matczuk. Temu artyście towarzyszyć będzie gitarzysta Radosław Laskowski. No i to będzie taki koncert pełen emocji, wzruszeń, anegdot, dobrej zabawy, ale też wspólnego śpiewania z publicznością, bo pojawią się takie przeboje Klęczona jak Nikt na świecie nie wie, Kwiaty we włosach, 10 w skali Beauforta czy Wróćmy na jeziora. Ten koncert Piotra Matczuka w parku w Ślesinie w piątek o 19:00. Zapraszam.

0: skomplikowana operacja po wypadku w raciborskim akwaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyan Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Taki większy przełom szykuje się od środy. W zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
0: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem, a naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu. Turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
3: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
0: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
1: A co w regionie?
4: W piątek na Gosławicach otwarcie wystawy Józefa Wilkonia z okazji 60-lecia muzeum. Ekspozycja zatytułowana Zwierzogród Wilkonia. Od konia do słonia. 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie połączy dwa ważne jubileusze. Na wystawie prezentowane będą dzieła z różnych okresów twórczości Wilkonia. Można będzie zobaczyć zarówno obrazy powstałe kilkadziesiąt lat temu, jak i najnowsze rzeźby tworzone współcześnie. Szczególne miejsce zajmują drewniane zwierzęta wykonane z drzew rosnących na posesji artysty. W tych pracach natura staje się częścią procesu twórczego i zyskuje nowe życie w formie dzieła sztuki. Twórczość Wilkonia wyróżnia się prostotą formy, wyrazistą kreską i odważnym kolorem. Przyroda od zawsze zajmuje szczególne miejsce w jego pracach. Artysta od ponad 70 lat tworzy obrazy, ilustracje i rzeźby inspirowane światem zwierząt. Nie przedstawia ich jednak w sposób dosłowny. Wernisaż w piątek o 18 w Konińskim Muzeum na osiedlu Gosławice.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś sporo chmur z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie większe rozpogodzenia. Miejscami może przelotnie padać deszcz, na termometrach od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i

0: gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Reklama. Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Warto zapamiętać tę datę, by najeść się i wspomóc szczytny cel. 26 lipca dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń odbędzie się piąta już edycja Festiwalu Ciast, połączonego z akcją charytatywną na rzecz hospicjum w Licheniu. Od lat to właśnie dzięki tym pysznym wypiekom i słodkościom przygotowywanym przez gospodynie wiejskie to wydarzenie ma tak niezwykły charakter i ważny cel. Wsparcie opieki hospicyjnej. Każde ciasto upieczone z sercem zamienia się w realną pomoc dla osób chorych przebywających na oddziale. W ubiegłych latach w akcję angażowały się koła gospodyń z Lichania Starego, Budzisławia Górnego, Sławoszewka, Dankowa, Marianowa, Grąblina, Półwioska Nowego, Rudzicy, Bylewa Bogoni, Kramska, Kijowca, Wielan, Honradki, Józefowa, Piotrkowic, Budzisławia Kościelnego, Roztoki, Kamionki, Barc, Sławoszewa, Ignacewa, Szyszyńskich, Cholędrów, Ostrowąża, Mikorzyna, Półwioska Lubstowskiego, Półwioska Starego Lubomyśli, Julii, Wygody, Helenowa II, Buszkowa i Jabłonki. Taka ilość świadczy o jednym. Podczas Festiwalu Ciast w Lichaniu będzie w czym wybierać. Zapraszamy do sanktuarium w ostatnią niedzielę lipca, czyli 26 w godzinach 13-16. Dochód ze sprzedaży słodkich wypieków wspomoże działalność hospicjum, które bezpłatnie opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Tę placówkę można wspierać także choćby teraz, nabywając za dobrowolną ofiarę sadzonki i cebulki w sanktuaryjnej szkółce roślin. Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. Gdy uczniowie korzystają z letniego wypoczynku, w gminnych placówkach oświatowych trwają intensywne prace remontowe. Wszystko po to, by wraz z początkiem nowego roku szkolnego dzieci mogły wrócić do jeszcze piękniejszych, nowocześniejszych i bardziej komfortowych szkół. Tak jest również w Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich w powiecie tureckim w gminie Kawęczyn, gdzie trwa gruntowny remont szkolnego korytarza. Modernizacja obejmuje kompleksowe odnowienie części budynku, co znacząco poprawi estetykę oraz komfort codziennego funkcjonowania uczniów i pracowników szkoły. Dzięki realizowanym inwestycjom gminne szkoły stają się miejscami jeszcze bardziej przyjaznymi, bezpiecznymi i funkcjonalnymi.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.

0: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartecka. Tylko 6 statków najmniej od 5 tygodni przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
2: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem. Ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
0: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
3: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców. Mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
0: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
1: A co w regionie?
4: Trwają prace przy drodze Witnica-Bożatki w gminie Żgów. Remontowany odcinek ma długość blisko 3 km 700 metrów. W ramach zadania wykonywana jest przede wszystkim nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co znacząco poprawi trwałość drogi, bezpieczeństwo jej użytkowników oraz komfort jazdy. Realizacja tej inwestycji usprawni komunikację pomiędzy miejscowościami, a także przyczyni się do podniesienia atrakcyjności infrastrukturalnej w tej części powiatu konińskiego. W związku z prowadzonymi pracami urzędnicy ze Żgowa proszą wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i ewentualnych zmian w organizacji ruchu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek na przemian ze słońcem i chmurami, może przelotnie padać, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie, a po południu większe rozpogodzenia. Na termometrach od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do 28 na Dolnym Śląsku.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owocne.

0: pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
1: W niedziele handlowe również.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 40.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Wiadomości Konin FM.
6: Warto zapamiętać tę datę, by najeść się i wspomóc szczytny cel. 26 lipca dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń odbędzie się piąta już edycja Festiwalu Ciast, połączonego z akcją charytatywną na rzecz hospicjum w Licheniu. Od lat to właśnie dzięki tym pysznym wypiekom i słodkościom przygotowywanym przez gospodynie wiejskie to wydarzenie ma tak niezwykły charakter i ważny cel. Wsparcie opieki hospicyjnej. Każde ciasto upieczone z sercem zamienia się w realną pomoc dla osób chorych przebywających na oddziale. W ubiegłych latach w akcję angażowały się koła gospodyń z Lichania Starego, Budzisławia Górnego, Sławoszewka, Dankowa, Marianowa, Grąblina, Półwioska Nowego, Rudzicy, Bylewa Bogoni, Kramska, Kijowca, Wielan, Honradki, Józefowa, Piotrkowic, Budzisławia Kościelnego, Roztoki, Kamionki, Bardz, Sławoszewa, Ignacewa, Szyszyńskich, Holendrów, Ostrowąża, Mikorzyna, Półwioska Lubstowskiego, Półwioska Starego Lubomyśli, Julii, Wygody, Helenowa II, Buszkowa i Jabłonki. Taka ilość świadczy o jednym. Podczas Festiwalu Ciast w Lichaniu będzie w czym wybierać. Zapraszamy do sanktuarium w ostatnią niedzielę lipca, czyli 26 w godzinach 13-16. Dochód ze sprzedaży słodkich wypieków wspomoże działalność hospicjum, które bezpłatnie opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Tę placówkę można wspierać także choćby teraz, nabywając za dobrowolną ofiarę sadzonki i cebulki w sanktuaryjnej szkółce roślin. Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku, gdy uczniowie korzystają z letniego wypoczynku. W gminnych placówkach oświatowych trwają intensywne prace remontowe. Wszystko po to, by wraz z początkiem nowego roku szkolnego dzieci mogły wrócić do jeszcze piękniejszych, nowocześniejszych i bardziej komfortowych szkół. Tak jest również w Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich w powiecie tureckim w gminie Kawęczyn, gdzie trwa gruntowny remont szkolnego korytarza. Modernizacja obejmuje kompleksowe odnowienie części budynku, co znacząco poprawi estetykę oraz komfort codziennego funkcjonowania uczniów i pracowników szkoły. Dzięki realizowanym inwestycjom gminne szkoły stają się miejscami jeszcze bardziej przyjaznymi, bezpiecznymi i funkcjonalnymi.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
2: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
3: A w Ukrainie?
2: Nie, to znaczy, że
3: nie. Czy
2: możesz mnie dotykać? Tak,
0: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych, mimo wykrytych przez NFZ oszustw. Prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur, i wygrała, a komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego, Karina Kostyra.
4: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
0: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana. Trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
5: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
0: Tuż przed Igą Świątek.
1: A co w regionie?
6: Centrum Kultury i Sztuki z propozycją dla nauczycieli na nadchodzący rok szkolny. Chodzi o wyjście z klasą do kina. Właśnie ruszył nabór do projektu Edukacja Młode Horyzonty. To znacznie więcej niż seans filmowy, bo każdą projekcję w Konińskim Oskardzie poprzedzi prelekcja, a belfrowie otrzymają gotowe materiały dydaktyczne, które ułatwią późniejsze wykorzystanie filmu podczas lekcji. Na nowy rok szkolny przygotowano również nowe cykle dla klas 7-8 podstawówek i dla szkół średnich, dające jeszcze większą swobodę wyboru repertuaru. W ramach programu realizowane będą takie cykle edukacyjne jak Świat filmu dla klas 4-6 czy Kino dialogu o nas i dla nas dla uczniów z klas 7 i 8 oraz indywidualne cykle zarówno dla klas najmłodszych, jak i dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przelotny deszcz w niemal całym kraju, ale popołudnie z przejaśnieniami. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.

0: FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second Hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Od dziś zmiany na linii numer 56. Autobusy kursują już trasą sprzed remontu wiaduktu, czyli od skrzyżowania ulic Ślesińskiej i Łężyńskiej. Dalej ulicą Ślesińską przez Konradkę i ulicą Nowinę do skrzyżowania z Łężyńską. W kierunku powrotnym od skrzyżowania ulic Nowiny i Łężyńskiej dalej przez Konradkę i Ślesińską do skrzyżowania z Łężyńską. Jak wyjaśnia MZK Konin, są już obsługiwane przystanki Łężyńska przy ulicy Ślesińskiej w kierunku na Łężyn, cmentarz Łężyn przy ulicy Nowiny w kierunku na Bernardynkę oraz cmentarz Łężyn też przy ulicy Nowiny, ale w kierunku ulicy Ślesińskiej. Z obsługi wyłączone zostały natomiast przystanki przy ulicy Księdza Bogusława Palenickiego oraz jeden z przystanków Łężyńska. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na wnioski mieszkańców osiedla Łężyn i mają na celu poprawę dostępności komunikacji miejskiej w tej części Konina. Będzie pokaz ratownictwa i wozów strażackich, trampoliny, dmuchane zamki, warsztaty tworzenia breloczków, grochówka i mnóstwo różnych atrakcji, ale wcześniej wszyscy wybiorą się na przejażdżkę. W gminie Sąpolno ruszyły przygotowania do 7. rodzinnego rajdu rowerowego. Organizatorzy zapewniają, by nie martwić się o kondycję, bo trasa została przygotowana tak, aby w rajdzie mogli wziąć udział wszyscy, zarówno najmłodsi, jak i najstarsi uczestnicy. Będzie krótka, łatwa i bezpieczna, a tempo przejazdu dostosowane do możliwości całej grupy. To nie będzie wyścig. Najważniejsza jest bowiem wspólna jazda, dobra zabawa i miło spędzony czas z rodziną oraz przyjaciółmi. Rajd ruszy 9 sierpnia o 14 z boiska sportowego w Lubstówku. Na zakończenie wszyscy będą bawić się na festynie z okazji trwającego lata.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia. Kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Reklama. Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy.
0: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
5: Będzie decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Centrum Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
4: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
6: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
4: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
7: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
4: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę, szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
0: a co w regionie?
8: Adaptacja i kompleksowy remont przestrzeni edukacji muzycznej i działalności artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. To zadanie remontowe, na które samorząd wielkopolski przyznał środki w ramach programu Kulisy Kultury. Oprócz tego pieniądze przyznano gminie Słupca na poprawę funkcjonalności biblioteki publicznej. W tym roku na liście projektów do dofinansowania znalazły się w sumie 32, na realizację których z budżetu województwa popłyną łącznie 3 miliony złotych. Dzięki poprawie infrastruktury lokalne ośrodki będą mogły rozszerzyć swoją ofertę kulturalną. Kulisy Kultury to program, w ramach którego lokalne samorządy otrzymują wsparcie na remonty domów kultury, muzeów czy bibliotek. Mogą wyremontować istniejące ośrodki albo przystosować inne budynki do celów kulturalnych.
0: Konin FM. Pogoda.
4: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podkarpaciu. Przelotny deszcz w niemal całym kraju, ale po południu sporo przejaśnień.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
3: reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W gminie Przykona w powiecie tureckim podpisano umowę na remont drogi Bądków I – Boleszczyn. Wykonawcą prac będzie przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych Szkoła, koszt 826 tysięcy i co ciekawe, wszystko zostanie sfinansowane ze środków własnych samorządu. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z tego odcinka w gminie Przykona. Droga ma zostać przebudowana do końca października i zmieniamy temat, zaglądamy na północ powiatu konińskiego. Już w ten piątek o 20:00 koncert Anny Rusowicz zatytułowany Dziewczyna Słońca. Wydarzenie odbędzie się w ogrodzie, pod namiotem, na terenie Old Garden w Sycewie, niedaleko Sompolna. Dziś ostatni dzień festiwalu Otwórz Okno na Kulturę. Uliczne spektakle tym razem zobaczymy w sercu konińskiej Starówki na Placu Wolności. Na początek o 20:30 Koniński Teatr Tańca wystawi sztukę zatytułowaną Sztetel. To opowieść o historii Żydów, którzy przed wojną współtworzyli społeczność naszego miasta. A na finał zobaczymy przedstawienie teatru KTO z Krakowa Peregrinus. To spektakl, który pokazuje dzień z życia współczesnego człowieka w efektownej, wizualno-choreograficznej formie z groteskowym przymrużeniem oka dotkliwie obnaża pułapki współczesnego świata, w które masowo dajemy się łapać. To już dziś o 21:30 na rynku.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie żelazny.

0: zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
2: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. W kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
0: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
3: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
0: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej, z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
4: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
5: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
0: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 50-76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
6: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
0: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
1: A co w regionie?
7: Nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach komunalnych gminy Słupca. W 5 lokalizacjach pożegnano właśnie stare piece na węgiel i ekogroszek. Zastąpiły je nowoczesne kotły gazowe oraz kotły na pelet. To 2 obiekty w Cieninie Kościelnym, 2 budynki w Cieninie Zabornym oraz 1 w miejscowości Wierzbocice. Dzięki temu w gminie zmniejszy się ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Inwestycja została sfinansowana ze środków rządowych. Kosztowało to w sumie 2 698 000 zł. A teraz przenosimy się do powiatu tureckiego. Gmina i miasto Tuliszków ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Świat. Zadanie współfinansowane będzie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Odnowa Wsi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przelotny deszcz w niemal całym kraju. Po południu i wieczorem burze z ulewnym deszczem na wschodzie Polski, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: kojarzę lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Gdzie ruch samochodowy jest największy? Odpowiedź na to i inne pytania można znaleźć na stronach Zarządu Dróg Wojewódzkich. Właśnie opublikowano wyniki generalnego pomiaru ruchu. Pomiary zostały przeprowadzone na drogach wojewódzkich w 265 punktach z wykorzystaniem kamer do wideorejestracji. Na przykład trasą Kazimierz Biskupi-Konin w ciągu doby przejeżdża średnio 8276 pojazdów, a odcinkiem Kramsk-Konin 6844 samochody osobowe, motocykle, ciężarówki czy autobusy. Zestawienie opublikowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uwzględnia podział na poszczególne kategorie pojazdów. Policzono także liczbę przejeżdżających w ciągu doby rowerów. I chociażby w miejscowości Święte to zaledwie 35 sztuk. Generalny pomiar ruchu dostarcza szczegółowych informacji o natężeniu i strukturze ruchu na odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych poza miastami na prawach powiatu. Zebrane dane służą do planowania i projektowania inwestycji drogowych oraz analiz środowiskowych i ekonomicznych. Turkowska Unia Rozwoju Tur ogłosiła konkurs Ogród Przyjazny Naturze. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Władysławów oraz Turek, jak również Kościelec w powiecie kolskim. Do 29 lipca można zgłaszać ogrody i ogródki przydomowe, wypełniając internetowy formularz oraz przesyłając co najmniej 10 zdjęć przedstawiających zielony zakątek na prywatnej posesji. Komisja konkursowa zwróci uwagę m.in. na naturalne metody pielęgnacji ogrodu, rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności, rodzime gatunki roślin i stare odmiany, a także na walory użytkowe, edukacyjne i dekoracyjne ogrodu.

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca. Reklama.

0: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
2: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy. Z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
0: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. Powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
3: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
0: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
4: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
0: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
5: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
6: Złoty sposób na sprawdzenie, czy robaczywy, czy nie?
7: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
0: Mówią grzybiarze przeczesujący lasy pod Rzeszowem. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
1: A co w regionie?
8: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zachęca Wielkopolan do korzystania z telefonu pomocy dla starszych pod numer 537 375 505. Można dzwonić w sprawie przemocy wobec starszych ze strony rodziny lub opiekunów, konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, międzypokoleniowych, wsparcia dla opiekunów osób starszych, świadczeń i instytucji pomocowych dla seniorów czy chorób otępiennych. Można umówić się na bezpłatną konsultację z neuropsychologiem. Taką infolinię prowadzi Fundacja Projekt Starsi, ale przypomnijmy, że własną infolinię wsparcia dla osób starszych prowadzi także podlegający pod Urząd Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pod numer 61 4 499 499. Można telefonować, by porozmawiać na codzienne tematy, uzyskać informacje na temat dostępnych usług dla osób starszych i opiekunów w Wielkopolsce, otrzymać porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej czy wskazówki na temat dostępnych zasobów i programów wsparcia w regionie. Wielu seniorów z Konina mieszka samotnie i ma potrzebę choćby zwykłej rozmowy. Są też ich krewni, którzy potrzebują czasem porady dotyczącej opieki nad starszymi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części Polski. A na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
9: To jest Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie. Wracam do Was po weekendzie w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Już po 15 słyszymy się w mininy Małgorzaty i Sary i dzień rock'n'rolla. Kto lubi Elvisa, daje znak, albo jakieś inne utwory właśnie z tego gatunku, bo rock'n'roll kiedyś naprawdę rządził, a niektórzy powiedzą, że rządzi do tej pory. Słońce z nami dziś od 4.30 do 20.52, a w tej godzinie porozmawiamy m.in. o relacjach rodzinnych. Nie tylko wśród celebrytów, ale także wśród rodziny królewskiej.

0: FM.
1: A to historia, która pokazuje, że nawet wielka kariera nie zawsze idzie w parze z rodzinnym szczęściem. Krzysztof Cugowski w najnowszym wywiadzie przyznał, że od 7 lat nie ma kontaktu ze swoim najstarszym synem Wojciechem. Jak mówi, nie do końca rozumie, co doprowadziło do tak głębokiego konfliktu, ale wciąż ma nadzieję, że kiedyś uda się odbudować te relacje. To szczere i bardzo poruszające wyznanie człowieka, który przez lata zachwycał publiczność na scenie, a dziś otwarcie mówi o tym, że w życiu prywatnym nie wszystko potoczyło się tak, jakby tego chciał. Czasem wystarczy po prostu jeden telefon albo jedna rozmowa, żeby zrobić ten pierwszy krok i oby takich pojednań było jak najwięcej.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś.

0: usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: TUNIN FM.
1: Choć wokół brytyjskiej rodziny królewskiej emocji zwykle nie brakuje, tym razem pojawiły się dobre wiadomości. Według informacji potwierdzonych przez pałac Buckingham, król Karol III spotkał się ze swoimi wnukami Archim i Lilibet. To pierwsze takie spotkanie od 4 lat. Nie wiadomo, czy obecna była również Meghan Markle, ale media podają, że rodzina może także odwiedzić m.in. grób księżnej Diany. Co ciekawe, Harry i Meghan nadal bardzo dbają o prywatność swoich dzieci i konsekwentnie nie pokazują ich twarzy publicznie. A ta historia przypomina, że nawet po długiej rozłące warto znaleźć czas na rodzinne spotkania. Kto wie, może książę spotka się także ze swoim bratem, książę Harry z księciem Williamem. No mamy nadzieję również na takie pojednanie.

0: Wybierze lokalnie. Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Od dziś zmiany na linii numer 56. Autobusy kursują już trasą sprzed remontu wiaduktu, czyli od skrzyżowania ulic Ślesińskiej i Łężyńskiej. Dalej ulicą Ślesińską przez Honoratkę i ulicą Nowinę do skrzyżowania z Łężyńską. W kierunku powrotnym od skrzyżowania ulic Nowiny i Łężyńskiej dalej przez Honoratkę i Ślesińską do skrzyżowania z Łężyńską. Jak wyjaśnia MZK Konin, są już obsługiwane przystanki Łężyńska przy ulicy Ślesińskiej w kierunku na Łężyn, cmentarz Łężyn przy ulicy Nowiny w kierunku na Bernardynkę oraz cmentarz Łężyn też przy ulicy Nowiny, ale w kierunku ulicy Ślesińskiej. Z obsługi wyłączone zostały natomiast przystanki przy ulicy Księdza Bogusława Palenickiego oraz jeden z przystanków Łężyńska. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na wnioski mieszkańców osiedla Łężyn i mają na celu poprawę dostępności komunikacji miejskiej w tej części Konina. Już teraz podpowiadamy, jak będzie można spędzić początek nadchodzącego weekendu. Nie dość, że w otoczeniu zieleni, to na dodatek blisko jeziora. Przez całe wakacje w Ślesinie trwa bowiem cykl piątkowych wieczorów pod lipą. Za kilka dni w Miejskim Parku będzie można posłuchać przebojów Krzysztofa Klęczona, a wykona je Piotr Matczuk. Artyście towarzyszyć będzie gitarzysta Radosław Laskowski. Będzie to koncert pełen emocji, wzruszeń, anegdot, dobrej zabawy, także wspólnego śpiewania z publicznością, bo pojawią się takie przeboje Klęczona, jak Nikt na świecie nie wie, Kwiaty we włosach, 10 w skali Beauforta, czy Wróćmy na jeziora. Koncert Piotra Matczuka w parku w Ślesinie w piątek o 19. W wakacje przyglądamy się projektom zgłoszonym do konińskiego budżetu obywatelskiego, na które będzie można głosować we wrześniu. Tyrolka na placu zabaw na Chorzniu to kolejny z tzw. małych, którego oszacowany koszt to 30 tysięcy złotych. Taka atrakcja miałaby stanąć na terenie miejskim między ulicą Makową a Spółdzielców. Tyrolka będzie ogólnodostępna dla mieszkańców Konina i będzie miała około 21 metrów. Zbudowana będzie z dwóch słupów nośnych, zrobionych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo i podestu o wysokości 60 cm wykonanego ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej. Przy Tyrolce będzie stał kosz na śmieci.
3: Konin FM.
1: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1 i czasem bohaterami dnia nie są ludzie, a czworonożni uciekinierze. W Międzychodzie policjanci podczas patrolu zauważyli dwa duże psy, które biegały po drodze wojewódzkiej numer 160 między przejeżdżającymi samochodami. Zwierzęta wyglądały na zmęczone i zdezorientowane. Sytuacja była niebezpieczna zarówno dla nich, jak i dla samych kierowców. Na szczęście funkcjonariusze szybko ustalili, do kogo należą czworonogi i bezpiecznie odprowadzili je do domu. To historia, całe szczęście, z dobrym zakończeniem i jednocześnie przypomnienie, że warto odpowiednio zabezpieczać swoje zwierzęta. Dzięki temu wszyscy, i ludzie, i nasi pupile, mogą czuć się bezpieczniej. Konin FM.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zapraszam na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Słuchacie Konin FM na 104.1. Wakacje dalej trwają, choć powoli kończy się powoli kończy się pierwsza połowa lipca, także jeszcze można powiedzieć 3/4 wakacji przed nami. Pięknie to brzmi, studenci mają jeszcze jeden miesiąc wakacji w zanadrzu dodatkową, także i oni z pewnością wypoczną być może nawet lepiej niż ci, którzy jeszcze muszą korzystać z edukacji obowiązkowej. A po godzinie 16 po wiadomościach z kraju i ze świata na antenie Konin FM zajrzymy m.in. do powiatu kaliskiego.
0: Konin FM.
3: Konin FM. Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze.
0: Wiadomości Konin FM.
10: Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
11: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
10: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
12: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
10: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
13: Za co można lubić Bałtyk?
14: Za spokój.
13: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
14: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
15: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu, Polska jest piękna.
16: Bo kochamy Bałtyk, ja kocham polskie morze.
13: Nawet takie zimne?
16: Takie zimne.
13: Takie szare, bez słońca?
16: Szare, ponure, ale kocham.
10: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
17: A co w regionie?
18: Kolejne środki z programu Aktywny Maluch trafiły do wielkopolskich gmin, tym razem na zapewnienie codziennego funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia, takich jak samorządowe żłobki czy kluby Malucha. Urząd Wojewódzki w Poznaniu zawarł już umowę na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania takich placówek. Wsparcie trafi do Kościana, Kołaczkowa, Przygodzic, Łobrzenicy oraz do gminy Ostrowite w powiecie słupeckim, ponad 451 tysięcy złotych, co wspomoże utrzymanie miejsc dla 15 dzieci, oraz do miasta Sąpolna w powiecie konińskim aż 1 444 tysiące na funkcjonowanie 48 miejsc opieki. W ten sposób rząd, kontynuując ideę poprzedników, nie tylko tworzy nowe żłobki, ale także zapewnia ich stabilne funkcjonowanie. Dzięki temu wielkopolskie rodziny mogą korzystać z dostępnej, bezpiecznej i wysokiej jakości opieki nad najmłodszymi.
17: Konin FM. Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu. Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.

Słuchacie Konin FM, my słyszymy się po 16 i całe szczęście przybywa miejsc, gdzie na rower można wsiąść nie tylko dla przyjemności, ale i z większym poczuciem bezpieczeństwa. W powiecie kaliskim podpisano właśnie umowę na budowę nowej drogi dla rowerów między Tłokinią Kościelną a Zdunami. Inwestycja jest warta ponad 1 780 000 zł, a wykonawca ma 175 dni na zakończenie prac. Oprócz samej ścieżki powstaną też zjazdy, odwodnienie i oznakowanie, które mają ułatwić i uprzyjemnić jazdę. Projekt zostanie sfinansowany wspólnie przez powiat kaliski, gminę Opatówek oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Reklama. Konin FM.

My cały czas jesteśmy z wami w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM i zaglądamy do Poznania na dach najwyższego budynku, który przyciąga osoby szukające niestety mocnych wrażeń. Ale taka atrakcja może być naprawdę niebezpieczna. Chodzi o powstający przy placu Andersa budynek AND2, na którego teren, jak informowano, miały wchodzić nieuprawnione osoby. Inwestor podkreśla, że plac budowy jest zabezpieczony zgodnie z przepisami i przez całą dobę chroniony. Po odnotowanych incydentach wprowadzono także dodatkowe zabezpieczenia, a w przypadku kolejnych prób wejścia bez pozwolenia mają być uruchamiane odpowiednie procedury i oczywiście powiadamiane będą także służby. Warto pamiętać, że zdjęcie z wysokości może wyglądać efektownie, ale najważniejsze jest przecież bezpieczeństwo i czasem najlepsze widoki podziwiamy wtedy, gdy zdobywamy je w legalny i bezpieczny sposób, a przecież można w Poznaniu chociażby wejść na Kolegium Altum i zobaczyć z dachu Uniwersytetu Ekonomicznego piękną panoramę Poznania.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Adaptacja i kompleksowy remont przestrzeni edukacji muzycznej i działalności artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. To zadanie remontowe, na które samorząd wielkopolski przyznał środki w ramach programu Kulisy Kultury. Oprócz tego pieniądze przyznano gminie Słupca na poprawę funkcjonalności biblioteki publicznej. W tym roku na liście projektów do dofinansowania znalazły się w sumie 32, na realizację których z budżetu województwa popłyną łącznie 3 miliony złotych. Dzięki poprawie infrastruktury lokalne ośrodki będą mogły rozszerzyć swoją ofertę kulturalną. Kulisy Kultury to program, w ramach którego lokalne samorządy otrzymują wsparcie na remonty domów kultury, muzeów czy bibliotek, mogą wyremontować istniejące ośrodki albo przystosować inne budynki do celów kulturalnych. W gminie Przykona w powiecie tureckim podpisano umowę na remont drogi Bądków I - Boleszczyn. Wykonawcą prac będzie przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych Szkoła, koszt 826 tysięcy i co ciekawe, wszystko zostanie sfinansowane ze środków własnych samorządu. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z tego odcinka w gminie Przykona. Droga ma zostać przebudowana do końca października. I zmieniamy temat, zaglądamy na północ powiatu konińskiego. Już w ten piątek o 20:00 koncert Anny Rusowicz zatytułowany Dziewczyna Słońca. Wydarzenie odbędzie się w ogrodzie, pod namiotem, na terenie Old Garden w Sycewie, niedaleko Sąpolna. Analizujemy projekty konińskiego budżetu obywatelskiego. Wśród dużych propozycji droga i parking na Przemysłowej obok MDG-u. Projekt zakłada przebudowę terenu na działkach miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Przemysłowa 3D, czyli Konińskiego Centrum Kultury, dawniej MDK, i Przemysłowa 5 w celu stworzenia drogi wraz z chodnikiem stanowiącej łącznik tych nieruchomości z drogą publiczną. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie także stworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców oraz uczęszczających do KCK osób, w szczególności dzieci i młodzieży wraz z rodzicami oraz seniorów. Realizacja projektu znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji na tym terenie. Pozwoli bezpiecznie dowozić dzieci i docierać mieszkańcom na wydarzenia kulturalne bez utrudniania dostępu do miejsc parkingowych osób zamieszkujących i prowadzących działalność w tej części ulicy Przemysłowej, a szacowany koszt 990 tysięcy złotych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Kolin FM na 104.1, a nasze miasto przygotowuje się na sytuacje, których nikt nie chciałby przeżywać, ale na które warto być gotowym. Miasto ogłosiło przetarg na zakup specjalistycznego sprzętu kryzysowego. To m.in. system zasilania awaryjnego i paliwowego. 4 mobilne magazyny energii o pojemności minimum 5 kWh każdy, agregaty prądotwórcze o mocy 12 kW, czy także zbiorniki na olej napędowy i benzynę. Sporo tutaj się dzieje, jeśli chodzi o to zamówienie, to między innymi mobilne oświetlenie. Także firmy, które są zainteresowane, mogą zgłaszać się oczywiście. Zamówienie już zostało jak najbardziej ogłoszone przez koniński magistrat. Wszystko ma służyć na wypadek awarii prądu, problemów z infrastrukturą czy innych sytuacji kryzysowych. Oby ten sprzęt jak najdłużej pozostawał tylko zabezpieczeniem, a nie czymś, czego trzeba będzie używać. Bo przecież najlepszy kryzys to taki, na który jesteśmy przygotowani, ale którego nie musimy doświadczać.
1: Kolin FM. Kolin FM.
2: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

antenie Golin FM przypominamy, że wakacje to czas odpoczynku i przygód, ale także moment, kiedy szczególnie ważne jest bezpieczeństwo. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odwiedzili obóz harcerski w miejscowości Kierz, gdzie sprawdzali, czy w razie zagrożenia wszystko działa tak, jak powinno. Funkcjonariusze przeprowadzili m.in. próbny alarm i ewakuację uczestników, a także sprawdzili łączność ze stanowiskiem kierowania. Była też rozmowa z młodzieżą o bezpiecznym poczynku, zachowaniu nad wodą i reagowaniu podczas trudnych warunków pogodowych. Harcerze mogli również przećwiczyć podstawy pierwszej pomocy, a takie spotkania oczywiście uczą odpowiedzialności i pokazują, że bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy i dobrych nawyków, a przecież spokojne wakacje to najlepsze wakacje.

0: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
2: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
0: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
3: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
0: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
0: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
5: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
0: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.
1: A co w regionie?
6: Warto zapamiętać tę datę, by najeść się i wspomóc szczytny cel. 26 lipca dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń odbędzie się 5. już edycja Festiwalu Ciast, połączonego z akcją charytatywną na rzecz hospicjum w Licheniu. Od lat to właśnie dzięki tym pysznym wypiekom i słodkościom przygotowywanym przez gospodynie wiejskie to wydarzenie ma tak niezwykły charakter i ważny cel – wsparcie opieki hospicyjnej. Każde ciasto upieczone z sercem zamienia się w realną pomoc dla osób chorych przebywających na oddziale. W ubiegłych latach w akcję angażowały się koła gospodyń z Lichania Starego, Budzisławia Górnego, Sławoszewka, Tankowa, Marianowa, Grąblina, Półwioska Nowego, Rudzicy, Bylewa Pogoni, Kramska, Kijowca, Wielan, Honradki, Józefowa, Piotrkowic, Budzisławia Kościelnego, Rostoki, Kamionki, Barc, Sławoszewa, Ignacewa, Szyszyńskich, Holendrów, Ostrowąża, Mikorzyna, Półwioska Lubstowskiego, Półwioska Starego Lubomyśli, Julii, Wygody, Helenowa II, Buszkowa i Jabłonki. Taka ilość świadczy o jednym. Podczas Festiwalu Ciast w Lichaniu będzie w czym wybierać. Zapraszamy do sanktuarium w ostatnią niedzielę lipca, czyli 26 w godzinach 13-16. Dochód ze sprzedaży słodkich wypieków wspomoże działalność hospicjum, które bezpłatnie opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Tę placówkę można wspierać także choćby teraz, nabywając za dobrowolną ofiarę sadzonki i cebulki w sanktuaryjnej szkółce roślin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: popołudnie i wieczór z niebezpieczną pogodą we wschodniej części kraju. Tam burze i ulewny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Podlasiu.

0: Konin FM. Konin FM.
1: 17 minęła, a my zapraszamy oczywiście na kolejną godzinę programu Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM w ten piękny poniedziałek. Mamy także dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników muzyki i lokalnych wydarzeń. Podczas tegorocznych dożynek powiatowych w Powicu, no właśnie, bo tam będzie działo się sporo, wystąpi zespół Bratanki. Koncert zaplanowano na 6 września i ma być jednym z najważniejszych punktów Święta Plonów. Publiczność będzie mogła usłyszeć największe przeboje grupy, m.in. Czerwone Korale, w kinie w Lublinie czy Mamo, ja nie chcę za mąż. Dożynki to jednak nie tylko muzyka. To przede wszystkim okazja, żeby podziękować rolnikom za ich całoroczną pracę i wspólnie spędzić czas z mieszkańcami całego regionu. Zapowiada się więc dzień pełen tradycji, dobrej zabawy i oczywiście znanych melodii, które wielu z nas potrafi zanucić już od pierwszych dźwięków.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: FM. Konin FM.
1: To historia, która brzmi trochę jak scenariusz komedii, ale wydarzyła się naprawdę. I to w Indonezji. Kilku mężczyzn miało próbować okraść jeden ze sklepów, jednak mieszkańcy szybko ich zatrzymali. I wtedy wydarzyło się coś naprawdę nietypowego. Zamiast po prostu czekać na przyjazd policji, postanowili nadać sprawie wyjątkową oprawę. Podejrzani zostali owinięci taśmą, a na ich głowach zamontowano charakterystyczne antenki, przez co zaczęli przypominać Teletubbiesie. Nagranie z tej sytuacji błyskawicznie obiegło internet i wywołało mnóstwo komentarzy. Choć dla wielu osób cała sytuacja była zabawna, pojawiły się też głosy, że takie samodzielne wymierzanie sprawiedliwości może być niebezpieczne. Bo nawet w najbardziej zaskakujących historiach najważniejsze jest, żeby prawo i bezpieczeństwo były na pierwszym miejscu. Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach komunalnych gminy Słupca. W 5 lokalizacjach pożegnano właśnie stare piece na węgiel i ekogroszek. Zastąpiły je nowoczesne kotły gazowe oraz kotły na pelet. To 2 obiekty w Cieninie Kościelnym, 2 budynki w Cieninie Zabornym oraz 1 w miejscowości Wierzbocice. Dzięki temu w gminie zmniejszy się ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Inwestycja została sfinansowana ze środków rządowych. Kosztowało to w sumie 2 miliony 698 tysięcy złotych. A teraz przenosimy się do powiatu tureckiego. Gmina i miasto Tuliszków ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Świat. Zadanie współfinansowane będzie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Odnowa Wsi. Gdzie ruch samochodowy jest największy? Odpowiedź na to i inne pytania można znaleźć na stronach Zarządu Dróg Wojewódzkich. Właśnie opublikowano wyniki generalnego pomiaru ruchu. Pomiary zostały przeprowadzone na drogach wojewódzkich w 265 punktach z wykorzystaniem kamer do wideorejestracji. Na przykład trasą Kazimierz Biskup i Konin w ciągu doby przejeżdża średnio 8276 pojazdów, a odcinkiem Kramsk-Konin 6844 samochody osobowe, motocykle, ciężarówki czy autobusy. Zestawienie opublikowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uwzględnia podział na poszczególne kategorie pojazdów. Policzono także liczbę przejeżdżających w ciągu doby rowerów. I chociażby w miejscowości Święte to zaledwie 35 sztuk. Generalny pomiar ruchu dostarcza szczegółowych informacji o natężeniu i strukturze ruchu na odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych poza miastami na prawach powiatu. Zebrane dane służą do planowania i projektowania inwestycji drogowych oraz analiz środowiskowych i ekonomicznych. Sprawdzamy, na czym polega kolejny z małych projektów zgłoszonych do KBO, a chodzi o odnowienie placu zabaw na ulicy Mieszka Starego w dzielnicy Nowy Dwór. Zdaniem wnioskodawczyni ten teren wymaga odnowienia ze względu na usterki w urządzeniach do zabawy. Wymaga też wstawienia bezpiecznej nawierzchni, ponieważ znajduje się tam tylko piasek. Występują tam zardzewiałe huśtawki, zepsute bujaki sprężynowe i stare ławki. Odnowienie mogłoby obejmować postawienie nowych ławek sprawiających komfort dla siedzących, odbudowanie nowych bujaków sprężynowych i naprawę usterek w zabawowym zamku, popularnym zestawie tematycznym, który obejmuje zepsutą zjeżdżalnię, która jest złamana i sprawia niebezpieczeństwo dla dzieci zjeżdżających na niej. Szacowany koszt 150 tysięcy. Głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim zostanie przeprowadzone we wrześniu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Teraz trochę o przyrodzie. Woczyny białe, jak się okazuje, zaskakują naukowców swoim nowym zwyczajem. Okazuje się, że coraz częściej korzystają ze składowisk odpadów jako źródła pożywienia. Badania prowadzone m.in. w Polsce pokazują, że ptaki żerujące na wysypiskach mają często większą masę ciała i większe zapasy energii. Szczególnie korzystają z tego w połowie sezonu lęgowego, kiedy pisklęta potrzebują najwięcej jedzenia. Ale naukowcy zwracają uwagę, że taki fast food dla bucianów ma też swoją ciemną stronę. Odpady mogą oznaczać kontakt z plastikiem, metalami ciężkimi czy innymi zagrożeniami. Działalność człowieka, jak widzicie, wpływa na przyrodę, ale bociany potrafią się dostosować. Warto mimo wszystko pamiętać, że najlepszym domem dla nich pozostaje wciąż zdrowe, naturalne środowisko.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Konin FM.
1: Poniedziałków nie lubimy, no chyba, że urlop akurat się rozpoczyna. Wtedy poniedziałek jest najlepszy. No bo inni w pracy, a my odpoczywamy. Trochę niektórzy zazdroszczą. Ja oczywiście też zazdroszczę tym, którzy na urlopie o tej porze. Ale ja w pracy również zadowolony. Jutro słyszymy się we wtorek w imieniny Kamila, Marcela, Angeliny i Stelli. Dzień rekina, między innymi dzień szympansa. No i takie trochę niegrzeczne święto, czyli dzień łapania za pupę. Do jutra, do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama. Konin FM.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził już kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do 2 medali Mistrzostw Świata. Srebrnego w 2018 roku i brązowego w 2022. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Besiktasz, West Ham i Watford. Pracował też w klubach z Arabii Saudyjskiej i Chin. Konkurs skoków zwyż mężczyzn oraz skoków dal i pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. W ubiegłym roku rywalizację w centrum Katowic oglądał komplet 900 widzów. Faworyt prowadzi, jego największy rywal jest tuż za nim. Klasyfikacja generalna Tour de France po pierwszym tygodniu wyścigu jest dokładnie taka, jakiej wszyscy się spodziewali. Choć pewnie nikt nie sądził, że Tadej Pogaczar tak szybko zbuduje aż tak znaczącą przewagę. Michał Waszkiewicz.
4: Słoweński Terminator znów wygląda na trasie znakomicie i na ten moment wszystko wskazuje na to, że dołączy do grona czterech kolarzy, którzy wygrywali Tour de France 5-krotnie. Tadej Pogaczar w pierwszym tygodniu wygrał 2 etapy, a kluczowy był ten 6. Na słynnym podjeździe na Col du Tourmalet Słoweniec uciekł wszystkim, a na mecie głównego rywala Duńczyka Jonasa Vingegaarda wyprzedził o ponad 2,5 minuty. To daje mu duży komfort, ale bronić przewagi chyba nie zamierza.
5: The main goal is to keep the yellow, no.
4: Główny cel to utrzymać żółtą koszulkę. Czasem najlepszą obroną jest atak, ale zobaczymy. Już po przerwie czeka nas bardzo trudny etap, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ponad 3 minuty do Pogaczara traci jego zespołowy kolega Isaac Del Toro, a także Remco Evenepoel, Juan Ayuso i nadzieja Francuzów Paul Sexas. W drugim tygodniu Tour przejedzie przez Vogezy, a dopiero w trzecim przez Alpy.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Reklama.
2: Konin FM.
1: Konin FM.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie burze mogące utrzymywać się przez całą noc. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, a jutro od 23 do 27.

0: gorąca powieka.
1: Liczę nocny skurczołydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Robert Lewandowski już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Powitanie polskiej gwiazdy odbywające się w środku sezonu Major League Soccer odbędzie się bez wielkich ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, jak w przypadku choćby Leo Messiego w Interze Miami. A już dwa dni po prezentacji lewego Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze kapitana reprezentacji Polski z Vancouver Whitecaps. Miała być walka o obronę tytułu, skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie.

0: w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliła na starty Białorusinom, którzy wcześniej również byli wykluczeni z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Reklama.

0: FM. Pogoda.
1: Jutro gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, 28 stopni w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, około 20 stopni, na pozostałym obszarze 24.
0: Konin FM. Konin FM.